Nami kuto na meka masa machweko. Sana mi tumi adiye dinaje. Sana mi na hana sufra na wachemso. Sana mi na Abraham sufra na wachemso. Sana mi na David sufra na wachemso. Sana mi wa tongo na na da biarada. Pay over to me at all. I be a sober to me at all. Now I'm a sober to me at all.